0: ya itse musebe rwana na wo bata kugina no kunzu byo
1: yo bata go uregera go kane ku Mosambiki kudzi jove za Mosambiki ku kultura ya Mosambiki kudzinzimu ni satshavu ni general beleza mosambikana satshavu
0: ngoli nikasika Mosambikana

uchenjwa kona nga udongusela kona uwa kongombe kupinda uwa mpenda singa wona uwa hekuna woka chwa chikati wa ba zepiri je ba Pedro Beni mina na wena uvivu ana machibela ndana kama chwa chikati nga unanza sezora 24 minuti zumbani natu wa radio Msambiki radio yako mina na wena.